Právě nukujeski, kisči nukujeski nige. Lachinau nici inanuak, nige na netaskmana, kipemate sehena. Nino nan kichuasimisakmantu, kanawenemanan.